chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

ale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Epat, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

0: wciąż, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Meloradia Poznań.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Na początek tego wydania magazynu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, a w zasadzie będzie o parkingu. Trzeba tam płacić i to nie mało.
4: Na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej 55, czyli przy nowych budynkach szpitalnych, a dokładnie za SOR-em. Dotychczas, czyli od momentu, kiedy ten SOR funkcjonuje i dwa pierwsze moduły funkcjonują przy właśnie tejże ulicy, tych opłat nie było, to już prawie niemal 2 lata. No w tym czasie

0: przyglądaliśmy się tym ruchom samochodowym, temu, co się dzieje na terenie szpitala. No i nie były to dobre wnioski. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Okazywało się, że bardzo dużo samochodów próbowało wjechać na parking. Oczywiście w miarę możliwości wpuszczaliśmy wszystkich, zwłaszcza oczywiście tych, którzy potrzebowali dojechać na SOR. Natomiast biorąc pod uwagę ilość tych miejsc parkingowych, które posiadamy, w zestawieniu z ilością samochodów, które próbują wjechać, trzeba było wymyślić jakąś strategię, która pozwoliłaby ten ruch przede wszystkim udrożnić, bo on rzeczywiście był niedrożny. Wjazd się korkował, pacjenci krążyli wokół szpitala szukając wolnych miejsc. To nie jest dobra strategia, żeby kierowcy czy pacjenci musieli tych miejsc szukać. Dlatego doszliśmy do wniosku, że wyznaczamy konkretny parking w konkretnym miejscu i wprowadzamy regulacje, ale z tym zaznaczeniem, że pierwszych 15 minut bezpłatnych, natomiast kolejne opłaty to 10 zł za kolejne rozpoczęte 30 minut. Natomiast jako szpital, myśląc nad tą strategią, doszliśmy do wniosku, że musimy postawić właśnie w zestawieniu z dużą ilością samochodów, jest to niemal 700 samochodów, które próbują dziennie wjechać, z małą liczbą miejsc parkingowych. Najlepszą strategią jest rozwiązanie, które umożliwi rotacyjny ruch samochodowy wokół szpitala. To znaczy zakładamy, że pacjenci będą przyjeżdżać ze swoją rodziną czy z osobami, które mogłyby je podwieźć do szpitala, zostawić tam pacjenta, który dotrze do szpitala i po prostu odjechać, umożliwiając wjazd kolejnemu pacjentowi, bo niestety jest tak, że parkingi, one muszą być w rotacji, muszą być wolne, ponieważ będzie to umożliwiało wjazd kolejnym pacjentom. Jeśli one będą zajęte, to wówczas takiej możliwości nie będzie. Oczywiście nagłe przypadki, wszystkie wjazdy kojarzone z koniecznością wjechania będziemy rozpatrywali osobno. Natomiast pacjenci wjeżdżający, czy to na oddziały, czy w jakichś innych sprawach, będą wjeżdżać na parking właśnie ten, który zakładamy, że będzie ruchomy. Chcemy po prostu w ten sposób przede wszystkim zapewnić ten przepływ pacjentów, który jest oczywiście ogromny, biorąc pod uwagę to, że mamy SOR, że mamy dwa moduły, że będą kolejne moduły, bo już na przestrzeni 2026 roku i 2027 roku otwieramy kolejne trzy moduły. Niestety liczba miejsc parkingowych się nie zwiększy, ponieważ na tę chwilę nie ma takich możliwości. W tym momencie posiadamy 50 miejsc dla pacjentów, bo właśnie tą strefę wyznaczamy jako strefę dla pacjentów. No i oczywiście, jeśli ktoś będzie mógł uiścić taką opłatę, to będzie taka możliwość, ale właśnie założenie ze strony szpitala jest takie, żeby wspierać rotację, wspomagać tę liczbę, wielką liczbę samochodów, bo oczywiście my się nie dziwimy temu, że pacjenci przyjeżdżają samochodami czy z rodzinami, bo jakby czasami inna forma transportu jest niemożliwa. Natomiast właśnie będąc w takim miejscu, czyli posiadając niewielką liczbę miejsc parkingowych, duży napór pacjentów, dużą chęć podjechania pacjentów do szpitala, wydaje się, że takie rozwiązanie jest najrozsądniejsze.
1: A skąd taka wysoka cena, taka opłata?
0: Wydaje się, że niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin, nawet być może na dwa dni. Pewnie i takie sytuacje się zdarzały, ale właśnie tego chcemy uniknąć. To znaczy chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów zaparkowanych, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta i odjechać. Przy tak małej ilości parkingów myślę, że to jest założenie rozsądne, ponieważ te 50 miejsc to rzeczywiście jest mało. Jeśli 40 będzie zablokowanych na kilka godzin, to możemy sobie uzmysłowić, jak to będzie blokowało tych, którzy będą chcieli wjechać na chwilę i tym samochodem odjechać. Dlatego stąd takie założenie.
1: Przyzna pan, że jest mała liczba miejsc parkingowych. Są szanse, by to zwiększyć? Bo to chyba główny problem.
0: Tak, to jest główny problem, natomiast rzeczywiście przyglądając się strategiom czy w ogóle miastom w Polsce, myślę, że każdy boryka się z takimi problemami, nie tylko szpitale, chociaż szpitale no to jest wyjątkowa jednostka, która rzeczywiście w ciągu dnia, szczególnie duże szpitale, jest oblegana, dlatego ważna jest ta komunikacja, wszechstronna komunikacja. Znajdując się w centrum miasta, jest to rzeczywiście problematyczne i trzeba tych rozwiązań szukać. My szukamy takich, a nie innych. Mamy szansę, my myślimy o tym parkingu, Natomiast w pierwszej kolejności rzeczywiście priorytetowo zajmujemy się tą infrastrukturą szpitalną. Niekiedy bywają takie niespodzianki, że dochodzą kolejne budynki w infrastrukturze szpitala. Jest to sytuacja często dynamiczna, dostajemy jakieś dofinansowanie większe i wtedy możemy myśleć o kolejnej infrastrukturze, które rzeczywiście traktujemy priorytetowo. Na tę chwilę możemy tym bardziej o takim podejściu do sprawy mówić, gdyż udostępniając kolejne 3 moduły, nie kończymy na nich i już wiemy, że będą kolejne. Dopiero wówczas, kiedy te moduły się pojawią, co jest dla nas rzeczywiście najważniejsze, czekają nas te wszystkie przeprowadzki, w których będziemy te nasze oddziały szpitalne z różnych miejsc w Poznaniu przenosić. Dopiero wówczas będziemy mogli pomyśleć o tym, ile mamy miejsca i co możemy zrobić. Też ta taka konsolidacja, no jest to także pomyślane w kontekście w ogóle budowa tego szpitala. Była jej centralnym takim zamierzeniem było to, żeby skonsolidować te szpitale, ponieważ jesteśmy dzisiaj w 5 lokalizacjach. Jest to rzeczywiście utrudnienie. Chcemy być w jednym miejscu, no ale jeśli chcemy być w jednym miejscu, to rzeczywiście musielibyśmy mieć niesamowicie wielkie przestrzenie, żeby móc zrobić rzeczywiście taką ilość parkingu, która byłaby po prostu wystarczająca. Wygląda to w ten sposób, że jak już wspominałem, jeśli zakończymy naszą budowę tego szpitala, infrastrukturę, wówczas będziemy wskazywać te miejsca. Również bierzemy pod uwagę możliwości dookoła szpitala. Szukamy tych rozwiązań. Natomiast no to wciąż jest jeszcze na etapach rozmów, na etapach refleksji, bo szpital będzie rozbudowywany jeszcze przez kilka lat. Dlatego to rozwiązanie, ono ma pomóc wesprzeć no tą bardzo dużą ilość samochodów. Możemy mieć nadzieję i myśleć o tych parkingach, jednakże na tę chwilę wiemy i chcielibyśmy sugerować, żeby wjeżdżać do szpitala na chwilę i po prostu opuszczać to miejsce, dając szansę wjazdowi też innym pacjentom.
1: To jest szansa, że miejsca parkingowe mogą się zwiększyć?
0: Jest taka szansa, że one mogą się zwiększyć nawet o kilkaset, natomiast nadal nie możemy tego potwierdzić tak na pewno. Natomiast myślimy o tym i wydaje się rzeczywiście, że nawet jest jakaś perspektywa parkingu wielopoziomowego, natomiast nadal jest to na etapie refleksji i rozmów, natomiast nie mówimy nie. Zakładać jednak należy, moim zdaniem jednak, że nastawieniem najlepszym jest podjęcie w jakiś sposób możliwości tej strategii, którą teraz proponujemy. Chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała, będziemy się oczywiście temu przyglądać i zobaczymy, jak to będzie działało. Natomiast no, mamy nadzieję, że jednak na pewno sytuacja się poprawi w kontekście tego, co się działo dotychczas, bo rzeczywiście praca naszych pracowników gdzieś tam przy szlabanie, tych, którzy wpuszczają, jest ciężka. Odbywa się weryfikacja pacjentów, którzy trafiają na SOR. To są też trudne sprawy, nierzadko zahaczające o takie konteksty medyczne. W związku z tym my chcemy zarówno poprawić sytuację pacjentów, jak i naszych pracowników, którzy naprawdę wykonują ciężką pracę dzisiaj, ale też zadbać o infrastrukturę wewnątrz szpitala, ponieważ jak dobrze wiemy i to też jest zrozumiałe, jeśli ktoś potrzebuje zaparkować, bo ma pacjenta nagłego, no to zaparkuje gdziekolwiek. Jednakże są też takie sytuacje, gdzie po prostu można znaleźć to miejsce. Ono nie jest miejscem do parkowania, ale z niego się korzysta. No oczywiście infrastruktura szpitala na tym nie zyskuje. Zieleń traci, tracimy zieleń, trawniki, tracimy takie miejsca, które powinny być zadbane, a jednak służą za parkingi i temu właśnie ma służyć usystematyzowanie tej sprawy.
1: A mam jeszcze takie pytanie. W nagłych przypadkach funkcjonowanie parkingu będzie elastyczne?
0: Tak, oczywiście. Kiedy pacjent wjeżdżający, czy to z kimś, czy sam, zauważy przed wjazdem tablicę, która będzie wyświetlała kolor czerwony, czyli w praktyce nie będzie wolnych miejsc na parkingu. Oczywiście, jeśli będzie trzeba i pacjent jest pacjentem pilnym, który musi trafić na SOR natychmiast, wówczas taki domofon, który tam po prostu trzeba będzie uruchomić, przekazać tę wiadomość. Wtedy oczywiście elastycznie wpuszczamy takiego pacjenta, nie możemy ryzykować zdrowia pacjentów. Jak już wjedzie, wszystko zależy od tego, z kim przyjedzie oczywiście, bo jeśli zakładam, że pacjent w trybie nagłym przyjedzie raczej z inną osobą, taka osoba będzie mogła albo zaparkować i jeśli będzie miała ochotę, to wówczas uiści opłatę, a jeśli nie, to wyjedzie i na przykład będzie mogła poszukać miejsca gdzieś w pobliżu szpitala i wówczas wrócić do tej bliskiej osoby.
1: Do tematu będziemy wracać na naszej antenie. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradli sklep znajdujący się przy ulicy Wojciechowskiego w Poznaniu.
2: Miała miejsce dostawa, podczas której pracownik odpowiedzialny za transport pozostawił jak zawsze towar w pojemnikach przed sklepem. Tym razem jednak na ten moment czekało dwóch mężczyzn. Sierżant Michał Wiśniowski ze współprasowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Tylko dostawca odjechał, jeden z nich wszedł do sklepu i zamknął za sobą drzwi, uniemożliwiając ewentualną interwencję pracownikom. W tym czasie drugi sprawca dostał się do pojemników zabezpieczonych na pelecie i wyjął dwa z nich. Jeden pozostawił na chodniku przed wejściem dla swojego wspólnika, a drugi zabrał osobiście i uciekł. Gdy ten zauważył, że jego partner uciekł z towarem, podniósł drugi pojemnik i również rzucił się do ucieczki. W skradzionych skrzyniach znajdował się alkohol, papierosy oraz artykuły spożywcze. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ od razu przystąpili do działań zmierzających do ustalenia i schwytania sprawców. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu śledczy szybko ustalili tożsamość obu złodziei. Pierwszy z nich, 47-latek, został zatrzymany przez funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania. Na terenie posesji zatrzymanego oraz w jego pojeździe policjanci odnaleźli oba pojemniki z logotypem pokrzywdzonego sklepu. Były one jednak już puste. Drugi ze sprawców, 36-latek, był dobrze znany policjantom w związku ze swoją bogatą kryminalną przeszłością. Został on zatrzymany jeszcze tego samego dnia. U obu mężczyzn podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki w postaci mefedronu. Jeden z nich podczas zatrzymania próbował nawet połknąć foliowy woreczek z zawartością narkotyku, który miał zawieszony na łańcuszku. Nie umknęło to jednak uwadze policjantów, którzy szybko udaremnili tę próbę. Obaj mieszkańcy Poznania usłyszeli zarzuty kradzieży towaru o łącznej wartości ponad 7,5 tysiąca złotych oraz posiadania przy sobie narkotyków. Przy czym w przypadku 36-latka oba te czyny popełnione zostały w warunkach recydywy, za co grozi mu teraz surowszy wymiar kary.
1: Podejrzani w tej sprawie odpowiedzą teraz przed sądem. A teraz o akcji Serce od Serca. Chodzi o szycie poduszek w kształcie serca dla kobiet po mastektomii. Gdzie takie akcje odbędą się w tym sezonie? Posłuchajcie.
3: W Poznaniu zapewne będzie to Cytadela między czerwcem a sierpniem, ale to jeszcze ustalamy terminy. Na bieżąco również ustalamy kolejne terminy. Będziemy o nich informować na naszej stronie facebookowej Ty ja My. Koleżanka prowadzi na bieżąco informacje, przekazuje, gdzie są kolejne szycia. Również informujemy się wzajemnie już później grupami. Zazwyczaj ktoś się zgłasza i zaprasza innych.
1: A tak a propos poznańskiej Cytadeli, tam to szycie jest naprawdę wyjątkowe w takich pięknych okolicznościach.
3: To jest już świecka tradycja, o którą wszyscy pytają, zabiegają. Większość osób nie wyobraża sobie Cytadeli i miesięcy wakacyjnych właśnie bez tego szycia. Tak, bardzo dużo osób się tam spotyka, przewija. Myślę, że każde warsztaty to jest kilkadziesiąt do 100 osób, które się przewijają tego dnia w trakcie warsztatów i wspierają to szycie. To jest niewątpliwie fenomen. Są osoby, które przyjeżdżają tam od lat, są osoby, które nigdy w życiu nie opuściły żadnych warsztatów. Też im bardzo za to dziękujemy. Dołączają cały czas nowe osoby. Stworzyła się już taka społeczność wokół tych warsztatów.
1: A co jeśli ktoś lubi szyć, ale jest nieśmiały i nie do końca chce wyjść z domu?
3: Są też takie szycia bardziej kameralne. Czasami są szycia z kołami gospodyń wiejskich, w klubach, w świetlicach wiejskich, gdzie na warsztaty przychodzi 7, 10, 15 osób. Zapraszam każdą osobę, śmiałą, nieśmiałą. Dla każdej znajdziemy takie zajęcie, w którym się odnajdzie, w którym będzie się realizować. Można szyć, można zaszywać, można pisać listy, można się odrobinę odsunąć i szyć sobie gdzieś na uboczu. Są takie zajęcia, które sprawiają, że każdy czuje się ważny, czuje się potrzebny, czuje się częścią tego wydarzenia. Natomiast atmosfera jest na tyle rodzinna, na tyle przyjacielska, że wszyscy wracają.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
3: Justyna Maćkowiak-Szukalska, koordynator akcji Serce od Serca na terenie powiatu poznańskiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
1: Dodam, że akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później goście w studio, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Zajrzymy też na ulicę Wrocławską. Rusza tam wielkie mycie. Szczegóły za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznański budżet obywatelski ruszył nabór wniosków, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
8: Do 29 maja mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już pierwsze osoby się zarejestrowały, no bo wiadomo, że ten wniosek to jednak troszkę trzeba przemyśleć, troszkę popracować nad tym, co chcemy w swoim otoczeniu zmienić, ale zaczynamy od podawania danych osobowych, od założenia konta i pierwsze osoby już to zrobiły. Ruszamy, mam nadzieję, że będzie lepiej niż rok temu. Rok temu mieliśmy 265 projektów złożonych. Końcowo wygrało 60, więc liczę, że w tym roku, mam nadzieję, dobijemy do 300 projektów. No to jest ten najcięższy element budżetu obywatelskiego, czyli ci najbardziej wytrwali, ci tacy najlepsi z najlepszych, którzy po prostu zadają sobie trud i składają wnioski i chcą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
1: A kto się jeszcze zastanawia, dlaczego warto?
8: No, żeby nie narzekać, żeby spróbować, tak? Myślę, że wśród tych, którzy zmienili Poznań swoimi własnymi rękami, pisząc wniosek, są zarówno osoby starsze, są seniorzy, są osoby też najmłodsze. Mamy też niepełnoletnich, którzy zgłosili projekty i te projekty wygrały. Przypominam, że wygrało w tamtym roku 60 projektów, więc nie ma co mówić, że wygrywa 1-2. Są te projekty mniejsze. Być może na początek właśnie te rejonowe mniejsze, do 50 tysięcy lub te do 300 tysięcy oceny, te duże, ale mniejsze. Więc tutaj warto, po prostu warto, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie swoją okolicę zmienić, zintegrować się z sąsiadami i dzięki temu Poznań będzie piękniejszy, ciekawszy, bo pamiętajmy, że budżet obywatelski właśnie tym się charakteryzuje, że w budżecie są takie zgłaszane projekty, które nie zawsze urzędnikom do głowy przyjdą i dzięki temu powstaje taka wartość dodana.
1: Na przykład jakie projekty w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach udało się zrealizować?
8: No to na przykład to, co teraz już ruszamy z większą, że tak powiem, energią, bo tutaj dość długo trwał konkurs, ale chociażby szlak poznańskich koziołków, pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego, jak na przykład szlak dla osób z niepełnosprawnościami, po prostu z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się. Chociażby te rzeczy, które są dla tych, którzy patrzą cały czas smartfona, żeby oni zatrzymali się, zauważyli, że jest właśnie przejście dla pieszych. To wszystko z budżetu obywatelskiego, więc coś takiego oryginalnego, nieraz podpatrzonego w innych krajach. Tutaj niedaleko jest też takie źródełko przy kupcu poznańskim, z którego właśnie niedługo w tych ciepłych dniach będzie można się napić. To także powstało z pomysłów z budżetu obywatelskiego. A więc nie tylko trener, nie tylko place zabaw, ale coś takiego małego, co może aktywnie zmienić tkankę miejską.
1: Przypominamy, co trzeba zrobić, by zgłosić wniosek.
8: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego. Wystarczy w każdej przeglądarce wpisać poznański budżet obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane, no trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej. A więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach budżetu obywatelskiego są telefony do urzędników merytorycznych, którzy mogą pomóc. Oczywiście można się też umówić u nas na spotkanie z naszym zespołem odnośnie budżetu obywatelskiego, kontakty na stronie, na Facebooku. Jeżeli mamy już gotowy projekt, wystarczy jeszcze wydrukować listę poparcia. 10 mieszkańców naszego miasta musi poprzeć taki wniosek, to można dołączyć, można zeskanować w ciągu 3 dni od zgłoszenia projektu i do 29 maja trzeba to wszystko wypełnić, zgłosić i wtedy oczywiście jeszcze kontakt z Wydziałem Merytorycznym, który będzie oceniał ten projekt. Jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku znajdują się na liście do głosowania.
1: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. A teraz czas na gościa w studio. Ze mną właśnie w studio przy 27 grudnia.
5: Piotr Kończal, cały Poznań ukulele.
1: Przed nami 10. edycja. Z jednej strony, jak mówię o tym, to z taką radością, bo wiem, z czym to się je. Widziałem te tłumy na Placu Wolności w Poznaniu, a z drugiej strony trochę smutek. 10. edycja i niestety ostatnia.
5: Tak, ostatnia.
9: ja już to ogłosiłem w zeszłym roku, żeby się właśnie, wiesz, nie wycofać. W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
1: Dekada to sporo czasu.
9: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
9: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. No i tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to był taki bardzo, pierwsza edycja była bardzo skromna, opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty, ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej, potem to już tak się zbudowało pięknie, taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu ukulele.
1: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
9: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy poza ukulelowe z projektem UQWP, gdzie pojawiają się instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczela, altówka, pianino. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą na przykład instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu, a nasza publiczność po prostu traktuje ich jak swoich. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli ukulele Bobojsi, wracają do nas, Deadman's Yuk. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Ukuparty, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy, po prostu bawmy się, radość, taniec, zabawa.
1: Warto tutaj przypomnieć o seniorach, którzy też odegrali ważną rolę.
9: Oczywiście odegrali, odgrywają i odgrywać będą, ponieważ 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z Seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet. Także i dzieciaki, no będą ukulelowe łojery przede wszystkim z nami znowu, i senioruki, i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
1: To tak po kolei. 4 startujecie.
9: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym, takim nowym, starym poznańskim miejscu, w którym chodzi tylko i wyłącznie o muzykę i o żywe granie. Tam w 4 wieczorem rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym, All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper, który z tym instrumentem właśnie się wygłupia, potem zaczynają się koncerty, wieczorem wszystko klubowo, w piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w 4 jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca, jak co roku tradycyjnie godzina 12, wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia, po 18 ostatni, wykończyli Puku w Operze, ten już od kilku lat nasz tradycyjny projekt, który właśnie łączy różne style, różne instrumenty, ale w oparciu o ukulele dużo uśmiechu, dużo radości. Kasia Pakosińska z nami znowu będzie. No i zakończymy Time to Say Goodbye. Pożegnamy się z wszystkimi, ale nie w sposób smutny, tylko radosny, bo nawet jak festiwalu nie będzie, to coś, co stworzyliśmy, zostaje i będzie pchało ludzi do przodu.
1: A w związku z tym jakieś nowe plany, nowe pomysły?
9: Zawsze jest wiele, ja mam głowę ich pełną, ale obiecałem sobie i bardzo mocno tego pilnuję, że nie skupiam się na tym, co będzie lub może będzie, ale skupiam się na tym, co jest teraz. I całe Poznań ukulele 10 po raz ostatni i o tym rozmawiajmy, o tych dniach.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
9: Piotr Kończal, całe Poznań ukulele.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Urzędzie Miasta Poznania, a dokładnie...
10: W Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału.
1: A rozmawiać będziemy o programie stypendialnym.
10: Dokładnie tak. Miasto prowadzi wiele programów stypendialnych, ale ten jest bardzo bliski mojemu sercu, bo to już 19. edycja tego programu. Miasto przyciąga do Poznania laureatów, laureatki, finalistów, finalistki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć studia w Poznaniu od kolejnego roku akademickiego. I przyciągamy tych studentów stypendiami finansowymi. Każdy, kto wystarczy, że zadeklaruje na ten moment, że od października podejmie studia w Poznaniu, a jednocześnie posiada tytuł właśnie finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, może uzyskać od miasta ponad 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok studiów, czyli od października do czerwca będzie mógł otrzymać takie comiesięczne stypendium. Co jest ważne, na razie wystarczy deklaracja, że ktoś właśnie rozważa studia na poznańskiej uczelni. Czyli jeżeli ktoś ma tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej i rozważa takie studia, to na pewno warto taki wniosek złożyć i kto wie, może właśnie informacja o przyznaniu stypendium, którą staramy się przekazać już na początku lipca, będzie jednym z tych kryteriów, czy jednym z tych argumentów, który spowoduje, że dana osoba wybierze studia właśnie w Poznaniu, bo mamy tutaj osoby naprawdę z całej Polski.
1: W jaki sposób można takie wnioski dostarczyć?
10: My tutaj na stronie Miasta Poznania opisujemy wszystko bardzo szczegółowo, czyli www.poznań.pl/studia. Zapraszam na tą stronę. Tam można sobie pobrać wniosek i cały regulamin i też zobaczyć, jak taki wniosek można złożyć, bo zapraszamy tutaj, można papierowo, ale też można elektronicznie, więc zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami i zapraszamy do udziału w konkursie, bo oczywiście dodam, jest to formuła konkursu, czyli tutaj osoby, można powiedzieć, że wygrywają najlepsze, ale myślę, że prawdopodobieństwo otrzymania takiego stypendium jest dosyć duże, więc na pewno warto skorzystać. Do 20 czerwca, to jest ważne, jest termin składania wniosków.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim prosto z poznańskiego magistratu mówiła
10: Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
1: My zupełnie zmieniamy temat. Ulica Wrocławska w Poznaniu będzie regularnie myta.
11: To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w centrum miasta, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, ale też przez turystów odwiedzających Poznań. Ponieważ znajdują się tu liczne lokale gastronomiczne, jest duży ruch pieszy, więc utrzymanie czystości nawierzchni jest tutaj szczególnie ważne. Rozpoczęte prace obejmują mycie ciśnieniowe połączone z mechanicznym szorowaniem nawierzchni. Będą one prowadzone w każdy pierwszy pełen tydzień miesiąca, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 11. Z uwagi na zakres robót ulica została podzielona na 4 odcinki. Każdy z nich będzie myty w innym dniu, tak aby usprawnić pracę i ograniczyć utrudnienia dla przedsiębiorców oraz okolicznych mieszkańców. Ważna uwaga jest taka, że w dniu mycia nawierzchni właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do usuwania wyposażenia ogródków gastronomicznych oraz przestawienia parasoli pod elewację budynków, tak aby nie przeszkadzać ekipom myjącym. Mycie ulicy będzie wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i jeżeli niestety będą opady deszczu, to te prace będą przekładane.
1: A mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
15: Uważajcie na ulicy Serbskiej w Poznaniu. Trwa jej remont. Prace na podkacie na odcinku od ulicy Wilczak w kierunku skrzyżowania z Naramowicką po stronie północnej. Wprowadzono tam czasowe zmiany w organizacji ruchu i zawężenia jezdni. Utrudnienia w tym rejonie mają potrwać do 1 czerwca.

Właśnie tak zaczyna się wtorek. Obiecuję, że wyciśniemy z niego ile się tylko da. Dzisiaj 5 dzień maja, podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Jest 6:30.

Sommel i całe lato w Melo Radio. Cały wtorek przed wami, a my podkręcamy tempo w Melo Radio. No i przed nami poranny vibe check, czyli okazja, żeby zgarnąć Melo Merch. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Co planujecie na dzisiaj? Jak tam wam się wtorek zapowiada? Bo ja mam w planie dać wam kubek Melo Radia. Jak najszybciej już teraz dzwońcie pod 321-321-777, jeśli chcecie go zgarnąć tak z samego rana i poprawić sobie humor na jeszcze lepszy. 321-321-777. No i trzy szybkie pytania, czyli trzy szybkie szoty też mam dla was. Czekam już teraz, a to ATB.

0: All the time, John Summit w Meloradio i Chainsmokers. I jest z nami Kamil. Uwaga, brawo dla Kamila za wczoraj. Cześć, Kamil.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, siema.
1: Ja jestem tegoroczny maturzystą. No i trochę się stresuję, ale będzie dobrze.
0: Będzie dobrze, no już było dobrze. Kamil, przecież my ci tu już brawo bijemy za wczoraj. Daria robi... Słuchaj, który temat wybrałeś, Kamil, wczoraj? Jak to było?
1: Wybrałem pierwszy temat o tej pracy, bo myślałem, że jest bardzo łatwy i tak z faktem był łatwy, ale ludzie, bo nagrałem TikToka z apelacją o odpowiedź o to, jaki temat kto wybrał. No. I większość ludzi wybrało drugi temat. I byłem w szoku.
0: Okej. Jakieś przykłady konkretne tam w tym pierwszym podawałeś?
1: Dałem dżumę i inny świat i zdążyć przed Panem Bogiem.
0: Nie, no słuchaj, ja słyszę, że ty wiesz, o co chodzi, no. Będzie dobrze, słuchaj. Uwaga, to taki szybki teścik dla ciebie teraz i...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Mamy dla ciebie. Uważaj, Kamil, owsianka czy jajecznica?
1: Owsianka.
0: Długopis czy pióro?
1: Zresztą mi stwierdzić, co?
0: No dobra, Kamil, a iść na dwór czy na pole?
1: Na dwór.
0: Dobra, jej. Kamil, czyli dzisiaj matma, tak?
1: Tak, dzisiaj matma.
0: Uwaga, Kamil, 6 razy 6?
2: 6.
0: Kamil. No dobra, jakoś pójdzie, nie, Daria?
3: To jest najgorsze, nie pytaj o to. Weź w ogóle, Waldek, i stąd.
0: Kamil, trzymamy kciuki za ciebie. Ja uważam, że jesteś przygotowany. Kubek ci wysyłamy. Taki merch od Melo. Cześć. Trzymaj się, kciuki trzymamy wszyscy za ciebie, za twoją matmę dzisiaj.

0: Artemas, I like the way you kiss me. W Melo Radio tak od rana podkręcamy tempo, a dzisiaj wypadło na wtorek i już za chwilę będą newsy. O czym?
1: A będą o tym, co dzisiaj wypadło, jeśli chodzi o maturę, bo chyba wiesz, z czego dzisiaj egzamin, co?
0: No wiem.
1: No właśnie.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Wiem też, że Ray, David Guetta i Hypaton na pewno. I już za 6 minut będzie 7:00, będzie też prognoza pogody na wtorek.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Faktory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
16: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory pod...
14: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Faktory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
16: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.

0: Niepłynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.

0: 99,4 FM.
1: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Termometry w Poznaniu wskazują 14 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie dzisiaj do 22. Wciąż pada lekka mrzawka, ale niebawem opady całkowicie ustaną. W nocy natomiast możemy spodziewać się bardzo intensywnego deszczu. Będzie pochmurno, po południu możliwe są chwilowe przejaśnienia. Ciśnienie na razie jest umiarkowane, ale będzie spadać.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Już prawie siódma. News MLO Radia, Marcin Sikora.
4: Polacy są na holenderskim wycieczkowcu z groźnym wirusem. Na płynącym przez Atlantyk statku potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem. 3 osoby zmarły, to małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki, a na pokładzie w sumie jest 150 pasażerów. Trwa matura. Za 2 godziny ruszy egzamin z matematyki. W jakich nastrojach są zdające?
5: Dla mnie to, że ja nie ufam swoim wynikom.
6: Znowu będą pewnie jakieś dowody geometryczne. To jest jakaś porażka.
7: Pewnie będę siedział do końca.
8: Chwileczkę i będzie już po wszystkim.
4: W tym roku maturę zdaje blisko 350 tysięcy osób. Na koniec Francja. Studenci mogą tam zjeść posiłek za 1 euro w uczelnianych stołówkach. Była to obietnica złożona lewicy przez premiera podczas negocjacji nad budżetem. Do tej pory tanie posiłki przysługiwały tylko tym, którzy dostają stypendium.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: A u nas od rana na bogato, tak zaczynamy ten wtorek i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. I gdy inni gadają, to my już gramy. Ray, David Guetta i Hypaton. Niezła ekipa na początek, jest siódma.

Oliver Tree, Robin Schulz i Missio w Melo Radio. Podkręcamy tempo, trzymamy za was kciuki, maturzyści. Matury dzień drugi dzisiaj. Czy wasza pani w szkole też zawsze powtarzała, że matematyka to królowa nauk? No to my dzisiaj chcielibyśmy was zapytać, w czym tak naprawdę wam się przydaje ta matma, tak na co dzień, co? W codziennym życiu. Ale wiecie, może jakieś takie odjechane propozycje, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu tam na dole słuchawka, ikonka, wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać i zgarnąć fajny merch, bo taki dla was mamy. Za najoryginalniejsze, najfajniejsze i najbardziej zaskakujące głosówki. No to w czym wam się ta matma przydała ostatnio, co? Dajcie znać. Czekamy na głosówki, czeka merch od Melo do wzięcia z samego rana. 13 po 7 i Gibbs Melo.

0: Talia Ward, Black Beatles. W Melo Radio podkręcamy tempo. Wy wiecie o tym, że my to lubimy mówić o jedzeniu. To znaczy, no pewnie, Daria lubi podrzucać takie info, nie? O jedzeniu.
1: A jeszcze bardziej lubimy jeść.
0: No, a jeszcze jak słyszymy o takich słodkościach, to ja się muszę z wami tym podzielić, tak jakbym się deserem z wami podzielił. Słuchajcie, w Londynie powstało najdłuższe tiramisu na świecie. To jest dzieło 100 włoskich cukierników. Zebrali się i zrobili. Ich deser mierzył ponad 440 metrów, podczas gdy poprzedni rekord długości tiramisu wynosił ponad 270. No, różnica jest dosyć spora.
1: Czyli długość jednak ma znaczenie.
0: Zdecydowanie. Do stworzenia tego deseru wykorzystano 150 tysięcy biszkoptów, a na samej górze tego tiramisu pojawił się też akcent skierowany do Darii, bo był tam napis: dziękujemy, wasza królewska mość. To trochę ci posłodzili.

0: Sonny Valera i Crystal My Loving Sonny Valera, czyli gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który was wysyłamy. Słuchajcie, Melo, już dzisiaj kolejna okazja, żeby zgarnąć wlotki na to wyjątkowe wydarzenie tego lata. Będziemy tam razem z wami, a dziś pytamy was, w czym przydaje się wam tak na co dzień matma?
1: Po co nam w życiu matematyka? Jak to mówi stare polskie przysłowie, umiesz liczyć, licz na siebie.
0: Możecie też liczyć na nas i na energetyczną muzę w Melo. Katy Perry już za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Nastrój
5: Direkta,
4: żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę
5: na urodziny. Już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
4: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Factory.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
6: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Polecam.

Fajną energię ma w sobie ten numer Tiesto. On My Way w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No to teraz o tym, jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, uważaj Marcin, że bycie miłym i uprzejmym podczas rozmowy z chatbotem znacznie zwiększa ryzyko, że dostaniemy od AI nieprawdziwe odpowiedzi. Gdy próbujemy rozmawiać tak jak z innymi ludźmi, czyli być miłym, używać odpowiednich słów, to sztuczna inteligencja stara się dopasować swoimi odpowiedziami do nas i przez to popełnia więcej błędów. Zauważono, że większość botów stara się wręcz dopasować odpowiedziami do charakteru człowieka, z którym akurat rozmawia. No, już wiem, dlaczego mi się tak dobrze gada z moim agentem AI.

0: Jedna z nowych propozycji w tym tygodniu dla was, bo najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Melo. To Ale Farben i Body Talk. Można głosować, bo to propozycja do 30 Meloradia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Dzisiaj jeszcze ciepło w większości miejsc w kraju, ale idzie zmiana.
2: A już o 8 zagramy.
0: Christian Marcie, Fast Cars, Superstars w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w Meloradio za 8:08.
2: Autopromocja.
3: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
2: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
3: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
2: Freak Fight w Meloradiu.
3: Dziewczyny górą.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg. Aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg. Aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: A dokąd to, kolego świeszczu, skaczesz?
12: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
11: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
12: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
11: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
13: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
14: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
16: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
17: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
20: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Miesiąc zamknięty na plusie?
22: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
21: A jak to działa?
22: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd na...
21: Miesiąc zamknięty na plusie?
22: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
21: A jak to działa?
22: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 490.

0: Soszytki, wiejska zagroda.
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
5: Uważajcie na utrudnienia na Garbarach przy szpitalu. Do piątku jezdnia tej ulicy będzie zwężona. Wygrodzony zostanie fragment prawego pasa ruchu, chodnika oraz zatoki postojowej. Ruch pojazdów pozostałymi dwoma pasami odbywać się będzie bez ograniczeń.
4: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
5: Do końca dnia nad Poznaniem będą chmury, po południu możliwe są jednak przejaśnienia. W nocy spodziewajcie się intensywnych opadów deszczu. Termometry obecnie wskazują 16 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie aż do 22. W Poznaniu mamy więc kolejny wiosenny, ciepły dzień. Ciśnienie jest niskie i takie będzie w najbliższych dniach.
4: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
6: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
7: Donald Trump znowu grozi. W rozmowie z Fox News prezydent USA powiedział, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA. Chodzi o statki pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus. W Ukrainie z kolei wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. To po zapowiedziach Rosji o zawieszeniu broni na dwa dni. Walki mają ustać od północy z wtorku na środę. Na koniec o tym, że w naszym kraju w pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej, pojawią się też burze i opady deszczu. Miejscami będą silne, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
8: Czyli klasyczne przejście z wyżowej pogody do bardziej dynamicznej, wiosennej.
7: Ulewny deszcz miejscami może powodować nawet podtopienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Obiecuję, że odpowiednio dobrze zadbamy o dobry klimat u nas. Zaczynamy. Godzina ósma na zegarach, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Inni gadają, to my dla was już gramy.

Lanberry Trips. Melo Radio, podkręcamy tempo i zabawę, gotowi na wszystko. Mamy dla was jak zwykle po ósmej w Melo. Czekamy już teraz na dwie osoby. 321-321-777. Merch od Melo do zgarnięcia. Fajna Melo torba i skiety. Czekamy na was. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Jak zawsze, dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz.

0: Pedro i Jack sobie w Melo Melo. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz razem z nami Przemek. Cześć Przemo, halo.
2: Cześć, witam cię.
0: Cześć, manko. Przed Przemkiem dzisiaj boks, siłownia, basen. Niezły trójbój sobie szykujesz. No dobra, i jest też Magda. Cześć Magda.
3: Hejka.
0: Hejka. A przed Magdą to też niezłe wyzwanie, bo przed Magdą wymiana sprzęgła i dwumasy.
4: Co?
2: No. Cześć Magda.
3: Hejka.
0: Hejka. Cześć. Zobaczcie, na Magdzie to w ogóle wrażenia nie robi. Magda, ale ty nie będziesz tego sama robić, co?
3: Tak pewnie 60-70% sama.
0: Serio?
5: Wow. Mistrzynią już jest.
0: I co Przemek? Ten boks, siłownia i basen tak troszeczkę jakby się teraz oddaliły. No dobrze, słuchajcie, zabawa gotowi na wszystko.
2: Mogę pomóc Magdzie.
0: A, już się podczepia pod sukces, no. O, się zaczyna tutaj. Nie zapominajcie, po co tu jesteście. Dwa pytania mamy dla was dzisiaj, za dwie poprawne odpowiedzi jest, są skiety, za jedną mamy melotorbę. Zaczynamy, uwaga.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jeszcze tylko jedna bardzo ważna zasada. Zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Zaczynamy?
2: Ja, tak.
0: Dobra, dzisiaj matury z matmy, no to uwaga. Pytanie pierwsze. Co jest większe? 1/3 czy 1/4?
2: Przemek.
0: Kto był pierwszy?
5: O kurczę.
0: O,
2: ja byłam pierwsza. Dobra, Magda, 1/3 jest większa.
0: Magda, no dobra. Magda, co jest większe?
2: O, ja bym polemizował, że byłem pierwszy.
0: O, bardzo mi się to podoba. Poczekajcie, dajmy szansę wszystkim, skoro tak się wyrywają do tej matmy. Magda, co jest większe?
3: 1/3.
0: Przemek, co jest większe?
2: Też 1/3.
0: Też 1/3. Dobra, dajmy im po punkcie, co?
5: Dobra, 1-1. No.
0: Zdali. Dobra, jest okej. Okay. 1-1. Jedziemy dalej. Uwaga, ile boków, teraz was zagnę, ile boków ma Chiliagon? 100 czy 1000?
2: Przemek? Wydaje mi się, że 100.
0: A powiedz, czy w ogóle wiesz, o co chodzi, co to jest Chiliagon?
2: Niekoniecznie.
0: No, doceniam szczerość. Nie przejmuj się, myślę, że wiele osób też nie. Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. 1000 boków ma Chiliagon, a to jest taki wielokąt foremny, posiadający 1000 boków i 1000 kątów, jakby było mało, no.
4: No dobra, ale słuchajcie. I tak super!
0: No, byliście świetni, no. Rewelacja. Słuchajcie, no to tak, wysyłamy i pakujemy melotorba dla Magdy, melotorba dla Przemka i myślę, że to jest bardzo sprawiedliwy wynik. Bardzo fajnego wtorku wam życzymy. Trzymajcie się, było fajnie, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my sprawdzamy was codziennie, zawsze po 8:00 tylko w Melo. Jutro też bądźcie gotowi na wszystko od samego rana razem z nami. Teraz już Alok, tak podkręcamy tempo i 20 minut po 8:00.

0: Specjalista od takich właśnie klimatycznych brzmień, Ebony Hollow. Prosto z 30 Meloradia z miejsca numer 8 w ostatnim notowaniu, na które głosujecie. Oczywiście, że na meloradio.pl wpadajcie. Lady Gaga już za chwilę z mega hitem Just Dance w Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: i 99,4 FM. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
11: Tak, i to lepiej niż ja.
12: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
13: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
14: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce. Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96.

0: Kala Fernandez. Dzisiaj jesteśmy blisko z maturzystami i pytamy was, do czego w życiu przydaje wam się matma, co?
1: Żeby umieć wyliczyć i podzielić pizzę tak, żeby każdy był zadowolony. No a jeżeli nie umiemy matmy, to zawsze jesteśmy poszkodowani.
0: No, w sumie.
2: Może i matematyka jest królową nauk, ale po to Bóg dał oczy, żeby robić na oko.
0: No nie? No dobra. A ty?
3: No, jak my robimy, no.
0: O, a ty?
4: Matematyka bardzo przydałaby się w praktyce, w biznesie, w przedsiębiorczości właśnie.
0: No tak, słuchajcie, bo na przykład dzięki temu wiemy, że zamiast kupować jedną sztukę, można kupić trzy pod warunkiem, że jest promka 2 plus 1, no nie?
5: Albo moje germaf jest takie, że jak coś zwrócę, to w sumie na tym zarobiłam. Slay.

0: Balsam Magnetic, czyli artysta, który łączy ze sobą bardzo różne rodzaje muzyczne i wychodzi to właśnie tak, jak słyszeliście, czyli świetnie. Najlepszy drop nowych hitów w Melo za 8 minut 9.
1: A już o 9 zagramy.
0: Justy, Jack Style i Turn the Lights Off. Za chwilę w Meloradiu też newsy i pogoda na wtorek.

0: Slej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: W bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na nasz... Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie.

0: 800-359.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Prawa nawierzchni jezdni na ulicy Matejki. Prace są prowadzone na odcinku od Grodgera do skrzyżowania z Berwińskiego. Nie można tam parkować. Aktualnie w tym rejonie obowiązuje jeden kierunek jazdy. Utrudnienia objedziecie ulicami Wyspiańskiego, Rejmonta i Grunwaldzką.
1: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: 17 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 22. Aż do wieczora nad naszym miastem będą chmury. Możliwe są chwilowe przejaśnienia. Zdaniem synoptyków w nocy możemy spodziewać się intensywnych opadów deszczu. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Długopisy, cyrkle i kalkulatory w dłoń. Rusza egzamin maturalny z matematyki. Jakie są sposoby na szczęście?
4: Ja obcinałem włosów po studniówce.
5: No na salę weszłam prawą stopą. Breloczek, który dostawaliśmy na studniówce. Czterolistną koniczynę.
4: Cyrkiel, który jest w mojej rodzinie od 2 generacji.
3: Na wyniki matur trzeba będzie zaczekać do 8 lipca. Paweł Kozanecki, znany jako adwokat od trumien na kółkach, jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna w marcu został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Do odbycia kary jednak się nie stawił. Polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy. Niektóre z polskich firm mogą zarobić na uruchomieniu przez Unię Europejską 90 miliardów euro wsparcia. Większość pieniędzy ma trafić na zbrojenia, pisze o tym Rzeczpospolita.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Super nam się wtorek rozkręcił, a wy jeszcze bardziej. To my podkręcamy tempo. Inni gadają, my gramy w melon. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, już 9:00.

Gabry Ponte Lomix w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Już niedługo najgorętszy i najbardziej imprezowy weekend tych wakacji. To od 31 lipca do 2 sierpnia. To wtedy właśnie Sunrise Festival w Kołobrzegu. Możecie tam być, mamy zaprom na tą wyjątkową imprezę, na to wydarzenie. Będziemy wysyłać was tam już dziś w Melo Radio do zgarnięcia takie właśnie zaproszenia. Będziecie mieli szansę pobawić się na imprezie, na której zagrają m.in. Sigala, Afrojack czy Axwell Rehab i Scooter. To wszystko w Melo Radio. Zaproszenia do zgarnięcia już dziś w Melo. 12 minut po 9, a teraz Elok.

0: Za nami mocny wieczór i noc, bo za nami Met Gala 2026. W tym roku tematem sztuka kostiumowa, bo przecież wiadomo, moda jest sztuką, a jak jest moda, to Daria musi tam rzucić okiem i wrzucić coś od siebie. Co tam się działo?
1: Chętnie obejrzałam wszystkie stylizacje i w pamięci pojawiła mi się Hailey Bieber. Jej góra była zrobiona z 24-karatowego złota, a całość taka otulała niebieski taki materiał. Wyglądała totalnie jak jakaś grecka bogini. No pięknie się prezentowała. Bardzo urzekła mnie również Sabrina Carpenter, która miała sukienkę, która była zrobiona z taśmy filmowej z filmu Sabrina. To było w ogóle ciekawe, cała góra była z tego zrobiona. No pięknie wyglądała, ale bardzo mi się nie podobała stylizacja Madonny.
0: Po pierwsze,
1: wyglądała jak jakaś Baba Jaga, naprawdę. Z całym szacunkiem, pani Madonno. Ale wyglądało to strasznie. Mimo tego, że miała strój znanego projektanta, to wyglądał jak to trochę jak kostium za 30 zł. No
0: lipa. Słuchaj, ale ja wiem, jaka stylowa by do ciebie pasowała. Beyoncé, cała srebrna stylizacja na głowie, coś dziwnego a la korona, sukienka ma vibe szkieletu, cała w brylantach, wyobraź sobie wchodzącą taką rano do radia, dużo się dzieje na to futro, stylizacja, którą można jednym słowem określić, slay!

0: Enamel, tak czy jo, w Melo Radio podkręcamy tempo. Ja wiem, że wy potraficie szybko wydać kasę, a my potrafimy szybko taką kasę wam dać. Szybka kasa do zgarnięcia w Melo Radio. I aktualne pytanie, jaki macie pomysł, na co przepuścić te pieniądze? 200 są do zgarnięcia. Czekamy na wasze pomysły. Zaskoczcie nas czymś bardzo oryginalnym, pomysłowym, wyjątkowym, mega odjechanym. Najfajniejsze i najważniejsze, że tą kasę macie do wydania od razu, od ręki. Maturzysto, Krzyśku, na co by poszło?
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: Dobry pomysł, za te 200 to całą ekipę możesz po maturze zaprosić. Czekamy na was na meloradio.pl. Jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Melo?
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja.
3: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Faktory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
17: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Castorama!
21: Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
22: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
24: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
25: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
26: Związek Melo.
1: Tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
25: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
1: Freak Fight w Melo Radio.
25: Dziewczyny górą.
1: Autopromocja. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4

0: Timmy Trumpet, Just in Case. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana we wtorek. Dzisiaj za 17 minut, 10. No kto nie myśli już o lecie i o wakacjach? Słuchajcie, coś dla fanów Chorwacji. Wielki powrót bezpośredniego pociągu z Polski do Chorwacji nastąpi. Trasa to ponad 1200 km. Pociąg będzie kursować aż 6 razy w tygodniu. W tamtym roku to było bardzo popularne połączenie. Skorzystało z niego ponad 9 tysięcy osób.
1: No ale to jest podróż dla wytrwałych, bo tam za dużo miejsc leżących nie ma ani w sypialnych, ani w kuszetkach, więc trzeba na siedząco te 18-20 godzin, nie?
0: Przestań. 18 godzin, tyle to kiedyś pociągiem z Wrocławia do Łeby jechałem.

0: Modelki Włodarski w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siema, Adi. No, muszę ci powiedzieć, że wiesz, że ja cię lubię jak lato, nie?
1: Siema, stary. Ja ci mogę powiedzieć dokładnie to samo. Fajnie tu być, hejka.
0: Przeniosłeś wakacje, czy jeszcze nie?
1: Słuchaj, powiem tak. Przeniosłem w jednym bucie, ale w drugim jeszcze nie bardzo chcą. Ja muszę z tym butem porozmawiać, żeby to już było wakacyjnie. Nie wiem, myślę o jakichś sandałkach. Masz jakąś propozycję?
2: Skarpetki do nich.
1: No i lecimy.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Ej, ale bez kitu. Im robi się starszy, tym bardziej uważam, że sandały są bardzo praktyczne.
2: Ale skiety Melo do nich koniecznie.
1: O, bez kitu.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie. Trafik.
8: W Poznaniu trwa remont przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 9, a także na niektórych liniach autobusowych. Szczegóły sprawdzicie na stronie ZDM. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
8: W Poznaniu do końca dnia będzie pochmurno, ale wciąż utrzymują się wysokie temperatury. Termometry obecnie wskazują 18 stopni. Maksymalnie ociepli się do 21. W ciągu dnia nie będzie kropić, ale synoptycy zapowiadają. W Poznaniu do końca dnia będzie pochmurno, ale wciąż utrzymują się wysokie temperatury. Termometry obecnie wskazują 18 stopni. Maksymalnie ociepli się do 21. W ciągu dnia nie będzie kropić, ale synoptycy zapowiadają intensywny deszcz na

0: Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: To są newsy Meloradia Poznań.
2: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa matura z matematyki. Przed rozpoczęciem egzaminu z absolwentami pierwszego LO w Poznaniu rozmawiał nasz reporter.
3: No, matematyka to już gorzej u mnie, ale w tym roku się przyłożyłem.
4: Będzie z pewnością łatwiejszy niż ten próbny egzamin.
5: No spokojnie, bo piszę rozszerzenie, więc dam radę.
2: Jutro egzamin z angielskiego. Wyniki matur poznamy 8 lipca. A 15 maja w Poznaniu odbędzie się majówka dla zdrowia kobiet. Wydarzenie organizuje Uniwersytet Przyrodniczy. Jest skierowane do pań w wieku 45+. W programie są wykłady o profilaktyce, dietach i ćwiczeniach, a także bezpłatne badania. Darmowe są też koncerty w ramach cyklu Na Falach. W tym roku odbędą się w lipcu i w sierpniu nad Jeziorem Strzeżyńskim oraz nad Maltą na Polanie Harcerza. Zagrają m.in. Oskar Cyms, Mary z Polski i Roxy Węgiel. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o problemie śmieci w poznańskich lasach.
6: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: To był prawdopodobnie atak szaleńca. Wczoraj po południu w niemieckim Lipsku w tłum ludzi w centrum miasta wjechał samochód. Zginęły 2 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Sprawca został zatrzymany. To 33-letni obywatel Niemiec. Prawdopodobnie ma problemy psychiczne. Porządek świata zostanie odbudowany na bazie tego, czym jest Europa. Tak twierdzi premier Kanady Mark Carney. Mówi, że świat przechodzi obecnie załamanie w wielu wymiarach. Prawie 44 miliardy euro trafią do Polski na wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności. W piątek podpisana zostanie umowa między rządem a Komisją Europejską na pożyczkę w ramach unijnego programu SAFE, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Tego, czego nie będziemy w stanie kupić w Polsce, będziemy kupować u naszych europejskich partnerów.
7: Ale nawet 90% unijnych środków trafi do naszej polskiej zbrojeniówki.
9: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
6: 10:00 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. No i mamy wtorek, całe szczęście, czyli do weekendu, no już powiedzmy, że prawie prosta. Ilenium Eli Goulding, Don't Want Your Love, siema!

0: Andy Dusty Zakuria w Melo Radio, 14 minut po 10. Wiem, czym jest eliksir miłości i co ciekawe, wszyscy możemy go łatwo dostać. Czytam właśnie, że będzie nam do tego niezbędna...
1: czekolada!
0: I to całkiem serio mówię, ale to musi być czekolada, wiecie, taka special, ciemna, minimum 70-80% kakao, bo tam jest coś takiego jak teobromina. I to dzięki niej mamy dłużej być piękni i młodzi. Jak dla mnie git, byleby zmarszczek nie było, bo ja już w tym momencie mam czoło jak Filip Heiser.

0: John Sammy, The Chainsmokers, Seals i All The Time w Meloradio. 26 minut po 10. Wtorek i jest całe szczęście słońce, chociaż wiecie, ja to słyszałem wczoraj, że o, zimno będzie, trzeba się ubrać. No i założyłem długie spodnie, wiecie co? No i żałuję, bo jest mi teraz gorąco. Nie popełniajcie moich błędów. Basto i Hold You jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Ale tu ruch.
3: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
2: O, kwiat pszczelej młodzieży.
3: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
2: To zapylam tam z tobą.
4: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
0: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis, a od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: Po reklamie.
0: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
20: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
20: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Basto i Hold You w Melo Radio, 20 minut do 11. My tak podkręcamy tempo razem z wami i mamy nadzieję, że ta muza daje wam to, co najważniejsze, czyli trochę wytchnienia i ucieczki od tej szarej codzienności. Ale z plusów jest to, że mamy słońce i mamy też szybką kasę, która zawsze daje dużo uśmiechu. Krzychu, jakbyś wygrał, to byś na co wydał?
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie iść na kremówki.
0: No stary, oczywiście, że tak, wiadoma sprawa. Jeżeli wy chcecie też zgarnąć szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl / konkursy i akcje. Do dzieła, wygrywajcie, a na maturach powodzenia.

0: Afrojack, Sia i David Guetta w Melo Radio. Awake tonight, 10 minut do 11, redaktor Sikora cały czas awake.
1: Jestem, tak.
0: No i co masz w newsach, panie kochany?
1: A będzie o tym, że niektórzy dzisiaj się nie wyśpią, bo będzie mecz Ligi Mistrzów.
0: Okej, może być głośno w domach, faktycznie, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy.
0: Jonathan PZ Liwka i obejmuje noce.
3: Zatapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuje noce.
0: Będziesz kibicował, Marcin, tak?
1: Nie no, przecież wiesz, że ja się na sporcie średnio.
0: Sąsiedzi będą słyszeć, jak kibicujesz, tak?
1: Nie.
0: Dobra. Zawsze się tak mówi.

0: Honestly. Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
5: Już 19 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze trochę cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 21 stopni. Do końca dnia nad naszym miastem będą chmury. Nie spodziewajcie się przejaśnień. W ciągu dnia nie powinno jednak padać. Deszcz zacznie się dopiero w nocy. Ciśnienie mamy niskie. Cały czas spada.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: To są newsy Meloradia Poznań.
5: Urszula Salamon, zapraszam. Lasy Państwowe w
4: Pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: To są newsy Meloradia Poznań.
5: Urszula Salamon, zapraszam. Lasy Państwowe w Poznaniu mierzą się z problemem nielegalnych

0: wrześniu odkryto pod miastem baniaki, które zawierały 600 litrów rozpuszczalnika. Wyciek mógłby doprowadzić do skażenia gleby. Pora na dobre informacje dla pieszych i rowerzystów. Dobiega końca budowa nowej kładki przez Wartę. Połączy Czerwonak z Poznaniem. Inwestycja będzie gotowa w wakacje. I kolejne dobre wiadomości. Tym razem dla miłośników zieleni rusza konkurs na najpiękniejszy balkon, taras czy przydomowy ogródek. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca. Można je złożyć elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Miasta Poznania. A za godzinę opowiemy o majówce dla zdrowia kobiet.
1: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Paliwa znowu droższe, ceny maksymalne dziś wynoszą 6,49 za litr benzyny 95 i 7,31 za litr diesla. Jakub Bogucki z ePetrol.pl mówi, że sytuacja na rynku sprzyja dalszym wzrostom.
3: Bardziej istotne jest po prostu kiedy i w jaki sposób uda się przywrócić normalną drożność Ormuzu.
2: Analityk spodziewa się w najbliższych dniach kolejnych kilkugroszowych podwyżek cen paliw na stacjach. Teraz Chiny i wybuch w fabryce fajerwerków w prowincji Hunan. Co najmniej 21 osób zginęło, a 61 zostało rannych. Lokalna policja zatrzymała szefa zakładu. Arsenal lub Atletico. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Piłkarze obu drużyn zmierzą się w Londynie w rewanżowym meczu półfinałowym. W ubiegłym tygodniu na Metropolitano w Madrycie był remis 1-1.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Siemka, 11 na zegarach, Adi po tej stronie, czyli wasz ziomek do spraw chilloutu w robocie. No i do tego zachęcam. Jonathan, PZ Liwka obejmuje noce i ode mnie też macie przytulasa. Dzisiaj wtorek. Hello.

można sobie do tego powajbować. Oscar Metcalf, Sweet Nothings w Meloradio, 15 minut po 11. Laski, panowie też! Daję info, że dzisiaj jest dzień bez makijażu. I chciałem tylko powiedzieć, że z makijażem i bez wszyscy jesteście piękni, w ogóle genialni. Jeżeli nikt wam tego dzisiaj nie powiedział, to ja to mówię i wiecie co? Fajnie by było, jakbyście komuś też tak powiedzieli. Na pewno na tym nie stracicie, a nóż widelec może nawet zyskacie. Do dzieła, zróbmy ten wtorek zdecydowanie lepszy. Jackson i Connor Maynard, She's So High. No, 16 minut po 11. Piękni jesteście, piękni!

0: Nie mogę się od tego numeru uwolnić. Słucham go ciągle na siłce, słucham go ciągle jak wracam z pracy. Nawet w toalecie. Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradiu, 27 minut po godzinie 11. Ja mam taką nadzieję, bo tak Gibbs nawija o tym, że ma tyle aut w tym garażu. No to stary, wziąłbyś mnie przewiózł kiedyś, pochwaliłbyś się, bo moje ma raptem 66 koni, a ty jakbyś mnie przewiózł takim, to bym miał radochę życia. A co by na to, żebyśmy trochę poczarowali? Abracadabra, Lady Gaga, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 2 plus 1 gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
5: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
5: Dziewczyny górą.

David Guetta i Rihanna. Who's That Chick? Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No i pięknie. 17 minut do godziny 12. Słuchajcie, ja naprawdę już się nie mogę doczekać. Szczerze mówiąc, a nawet ja już jestem spakowany, ale nie mówcie o tym nikomu. I mam tu na myśli Sunrise Festival, który będzie miał miejsce w Kołobrzegu. Jestem spakowany, bo ja liczę na to, że my się tam spotkamy wszyscy. No i będziemy mogli rozbić jakiś potężny obóz, żeby robić hype'owe aftery. No bo muza oczywiście tam jest ważna. No jeżeli nie najważniejsza, no wiadomo, no będzie Sigala, Sony Fodera, nasz ukochany Skytech, DM też będzie. No ale pamiętajcie, że to tak naprawdę my, jako ludzie będący na miejscu, tworzymy tę atmosferę. A bilety na Sunrise Festival do zdobycia na antenie Meloradia, więc bądźcie czujni.

0: Meduza, Henry Camille, Don't Wanna Go Home. Ja też nie chcę, dlatego siedzę tu z wami. I Marcin to samo, Marcin Sikora, siemano.
1: No jestem, siedzę.
0: Co tam masz?
1: A mam na przykład tak zwaną, uwaga, niżówkę hydrologiczną. Co to oznacza? Co zwiastuje? Co się stanie?
0: Boję się trochę, chociaż powiedzieć do kogoś niżówka brzmi całkiem zabawnie. Czy mógłbym kogoś tym obrazić?
1: Nie wiem, to zależy, czy ktoś się obrazi, czy nie.
0: Daria, obraziłabyś się za niżówkę?
2: Nie wiem.
0: Okej, dziękuję. A już o 12 zagramy Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ja bym się nie obraził. Ta piosenka to nie jest niżówka, to jest wyżówka, bo jest naprawdę kozacka.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
13: Do końca dnia w Poznaniu będzie pochmurno, nie przejaśni się. Według synoptyków nie powinno jednak padać. Deszcz zacznie się dopiero w nocy. Opady mają być wtedy intensywne. Termometry obecnie wskazują 19 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 21. Ciśnienie jest niskie, wiatr mamy słaby, miejscami podmuchy są umiarkowane.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
13: Urszula Salamon, zapraszam. 33,5 miliona złotych miasto przeznaczy w tym roku na realizację pomysłów poznaniaków. Ruszył już nabór wniosków do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. O szczegółach mówi Patryk Pawełczak z magistratu.
14: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego. No trzeba wypełnić wniosek. Jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny.
13: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Poznańskiego budżetu obywatelskiego. O szczegółach mówi Patryk Pawełczak z magistratu.
14: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego. No trzeba wypełnić wniosek. Jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny.
13: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Z kolei 15 w

0: organizuje Uniwersytet Przyrodniczy. Tymczasem dobiegają końca prace związane z remontem fontanny na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego. W związku z prowadzonymi robotami skwer pozostaje wyłączony z użytkowania. Fontanna ma zacząć działać w wakacje.
1: Newsy Melo Radia, Marcin Sikora i minuta do 12.
2: 20 statków przygotowuje się do przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. To inicjatywa Turcji. Pisze o tym portal Jerusalem Post. Państwo Islamskie chce dotrzeć do pokolenia Z, dlatego tworzy wirtualny kalifat. Stara się rekrutować bojowników przez gry online, portale społecznościowe, kulturę memów i trendy muzyczne. Tak wynika z analizy Międzynarodowego Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu. Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej. Obniża się wtedy poziom wód gruntowych. Zapowiadane intensywne opady nie rozwiążą problemu suszy, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Miesiąc nie pada, jeden dzień mamy burze, które pewnie za chwilę będą się przez kraj przetaczać. W ciągu tam paru godzin spada ilość wody, która zalewa nasze miasta. Tak jak widzimy, mamy podtopienia, a później przez miesiąc kolejny znowu nie pada.
2: Niżówka może powodować wysychanie strumieni i jezior.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Czyli w zasadzie mogę powiedzieć, że to ja jestem niżówką, bo jak ja powiem żart, to jest takim sucharem, że wszyscy chcą iść po coś do picia.
2: Jesteś Karolem Strasburgerem Meloradia.
1: Siemano!

0: Zawsze tego słucham, jak jadę pociągiem i patrzę w okno, by wyobrażać sobie, że kręcony jest teledysk o mnie. Taki ze mnie romantyk. I Benny Hollow w Meloradio, 15 minut po godzinie 12. Dobra, teraz pogadajmy o rzeczach poważnych. Wczoraj obchodziliśmy May the Fourth Be With You, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen. No i tak w Grabowcu pod Toruniem zebrało się sporo ludzi, a to za sprawą słynnej już dzisiaj ulicy Obi-Wana Kenobiego, która jest bardzo silną atrakcją turystyczną. No i wczoraj właśnie pełno osób, które przebrały się za znane postaci z tej mega popularnej serii, ale jedno najważniejsze, wszyscy stali po jasnej stronie mocy.
1: May the force be with you.
0: Dzięki, mordo.

0: Vintage Culture Gaps Lost. To jest Melo Radio. Ten numer mówi o tym, że czasami człowiek może się na chwilę zagubić, ale grunt to mieć ludzi obok, którzy podpowiedzą, jak tę drogę znaleźć. I to przyznacie, że jest piękne, że mamy takie osoby, na których zawsze można liczyć, a to oparcie czasami jest wręcz niezbędne. W tej godzinie Verso, w Tripsy nad wodę, no to śmigamy się trochę wychillować.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
22: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Yeah.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Aż bym sobie do Mazury pojechał. Verse of Trips i nad wodę w Meloradio, 17 minut do 13. Jeżeli wy też chcielibyście pojechać albo po prostu wydać od tak siano, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam możecie napisać, na co chcielibyście wydać siano. No i my pomożemy, bo w szybkiej kasie rozdajemy 200, a nawet i 500 zł. Pół tysiąca na co tylko chcecie. To jest genialna okazja. Tylko trzeba trochę się postarać, napisać jakoś fajnie, kreatywnie, może trochę szaleństwa w tym. Ja wam powiem szczerze, ja trochę jestem szalony. Ja lubię niekonwencjonalne rozwiązania. Wam też tutaj to szczególnie polecam.

0: Dub Jokes, Fizzo, Zork i How Does It Feel. No brzmieniowo to jest tutaj przepysznie, wyśmienicie. Ula Harciarek ze mną, siema.
1: Cześć.
0: Co tam, jak
1: będą
0: tam
1: newsy.
0: Oho.
1: No.
0: Benzyna?
1: No i tak. Tak. No bo wiemy, ile jutro zapłacimy za paliwa i sprawdzimy, jak poszła matura z matematyki.
0: A no przecież maturzyści, no tak. Ula, pamiętasz, ile miałeś procent z matmy?
1: Oj, daj spokój, matematyka najgorzej.
0: Ja miałem 38%.
2: A już o 13 zagramy
0: Taylor Swift, Load Luxury, The Fate of Ophelia. Ktoś inteligentny mógł zadać sobie w myślach pytanie, a ty chłopie z tą matmą, to się chwalisz czy żalisz? Jedno i drugie. Why not both?
2: Autopromocja.
3: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
2: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
3: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
2: Freak Fight w Melo Radio.
3: Dziewczyny górą.
2: Autopromocja. Reklama. Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
6: No tak.
5: A teraz jedziemy do Factory.
6: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
2: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
23: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia.
0: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia. Ula Harciarek.

0: oleju napędowego 7,31. Maturzyści już po egzaminie z matematyki. No i w jakich są nastrojach?
1: Bardzo lajtowo, myślę, że będą setki. Uda się, im dużo maturzystów w tym roku zda.
2: Nie, no raczej spokojnie łatwo było.
3: Bardzo spokojnie, też tam dość prosto było to wszystko.
0: A jutro język obcy. Trzymamy kciuki. Doping przyda się też owcom, które pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Będą pełnić rolę naturalnych kosiarek, bo zdaniem urzędników to rozwiązanie ciche, skuteczne i ekologiczne.
4: Wiesz, jak kibicować owcom?
0: Nie jak.
5: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
4: Ojciec ma też takie powiedzenie, które bardzo lubi stosować, bo podobno kto ma owce, ten ma co chce. A jest 13 na zegarach, ja jestem Adi i tak, jestem milenialsem. Zapraszam.

A my ma Joji i Beautiful. No i ta piosenka faktycznie jest piękna, jest cudna. 15 minut po 13, podkręcamy tempo. A jeżeli też tak jak ja uważacie, że jest cudna, piękna i w ogóle jest totalnym odjechanym sztosem, to możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia, no bo ostatnio podczas notowania w piątek zajęła miejsce 25. No i co by nie mówić, to trochę nisko jest, także jeżeli chcecie, by poszła wyżej, to głosujcie na meloradio.pl, no bo w piątek po 18 kolejne notowanie i kolejna szansa na to, by wybrać waszych ulubionych artystów i pomóc im się wybić na samą górę. Wiecie co robić. Meloradio.pl. Do dzieła!

0: Alok Khalid i Dive Into Me w Meloradio, 27 minut po 13. Dwa producenckie supermocarstwa, dwóch gości, którzy rozumieją muzykę, no i co by nie mówić, mają ogromne znaczenie w branży. W tej godzinie jeszcze cały czas wakacyjnie, bo czuć piękną, słoneczną pogodę. Anotary, talk to you.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Reklama.
2: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Ale tu ruch.
5: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
4: O, kwiat pszczelej młodzieży.
5: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
4: Tu zapylam tam z tobą.
6: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
7: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
10: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
13: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
12: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
13: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
12: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
13: Do swych składów pięknie zapraszają.
12: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl. Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
17: Skoczysz do Carrefoura?
18: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
19: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
20: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec klopsiki. Mniam!
21: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor. Po reklamie.
23: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Trochę o pokorze, trochę o tym, że rzeczywiście w życiu bywa ciężko. Ale generalnie głowa do góry. 18 minut do godziny 14. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ja to dzisiaj jakiś taki jestem trochę... Trochę mi się spać chce i taką mam propozycję, taką akcję społeczną, może to uskutecznijmy, żeby zrobić sobie taką wspólną drzemkę. Jak skończycie pracę, nawet takie 15 minut, myślę, że zmieni wszystko. I zanim powiecie, że nie, bo ja nie zasnę, nie, bo ja potem nie usnę. Słuchajcie, 15 minut, jeżeli faktycznie dacie radę i uśniecie i obudzicie się po tych 15 minutach, po pierwsze poczujecie się jak nowonarodzeni, a po drugie zaśniecie bez problemu. I mówię to jako osoba, która praktykuje to od dłuższego czasu. No, spróbujcie i potem dajcie znać, czy się udało. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: ale Farben, Body Talk. 8 minut do godziny 14. Ciało potrafi powiedzieć wiele. No przez mowę ciała można odczytać, czy ktoś mówi serio, czy ktoś nie mówi serio, czy ktoś się stresuje. Generalnie warto zwracać na to uwagę. A już za chwilę Freak Fight i Iga.
1: A już o 14 zagramy
0: Eben i Hearts w Melo Radio. Pani Dudziuk zaraz przyjdzie, tylko sobie musi jakąś maczę jeszcze zrobić, także zaraz wam powie siemanko.
1: Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: A, dokąd lecisz, Biedronko?
5: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
4: A co to za sklep?
5: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek, kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
4: Kumam.
6: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
11: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. HalfPrice. Great brands.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
19: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
20: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
19: Serio? Też na wysokie kwoty?
20: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
21: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
22: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Po reklamie.
23: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
24: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
25: Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Powiedział premier Donald Tusk. Od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Chorzy powinni być w izolacji, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
26: To może być też trudne, bo wiadomo, że chodzi o też wentylację, żeby to powietrze w skajut nie krążyło po całym statku.
25: Na wycieczkowcu wirusa. Chorzy powinni być w izolacji, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
26: To może być też trudne, bo wiadomo, że chodzi o też wentylację, żeby to powietrze w skajut nie krążyło po całym statku.
25: Na wycieczkowcu jest Polak, czuje się dobrze.

0: czy chipsy, a nie mam demencji. Mhm. A, okej. Okay.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Kochani, wszystko się udało. A co? Powiem wam już za moment.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dziękuję, panie lektorze, bo Iga Dudziuk prawie tutaj nie dotarła, gdyż Iga Dudziuk zaspała na 14 godzinę. Brawo! A co wam się dzisiaj nie udało? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Iga Dudziuk raz jeszcze, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A w 14 wchodzimy z Ibenem.

Ferrari, na pewno czerwone, bo szybkie. James Hype, tak podkręcamy tempo u nas w Meloradiu. A ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie. Co wam dzisiaj nie wyszło? Ja zaspałam na 14 i Michał napisał nam wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Zaspać na 14, amatorszczyzna. Zaspać na 19 do pracy mając 12 godzin. To jest achievement. Ale z doświadczenia wiem, że najbardziej zgubne są drzemki między 11 a 13 i mówienie sobie, że to tylko na chwilę. Brawo, Michał, chociaż przejrzałeś mnie. Jeżeli wy chcecie się podzielić waszymi historiami, co wam dzisiaj nie wyszło, to zapraszam na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ultra Love, to teraz we Freakfajcie.

0: 19 po 14 w Meloradiu. Florida. To jest ten moment, słuchajcie, my jako Meloradio wysyłamy was na Florajdę już w tym miesiącu, bo Florajda zagra u nas w Warszawie i tak się składa, że wy możecie zdobyć bilety, to zobaczymy, czy Adrian Nowak, znany z anteny Melo, ma szansę zdobyć takie bilety. Dzwonimy do niego, uwaga.
1: Halo? Oh, sometimes I get a good feeling. Nie?
0: Brawo! Adrian, wygrywasz bilety na Florajdę.
1: Naprawdę?
0: Nie.
1: Nie, ale ty mówisz serio?
0: Nie, no tak naprawdę to udaję, no bo nie możesz jechać. A. Ale gdybyś był słuchaczem, to właśnie teraz byś wygrał takie bilety.
1: Ale super, czyli nasi słuchacze jadą na koncert Florajdy?
0: Masz stuprocentową rację, zazdrościsz im?
1: No totalnie, 23 maja na takim Florajdzie się bawisz, to melanż życia, jest rewelka.
0: No dobrze, ty co teraz będziesz robił?
1: Ja? No. Zazdrościł słuchaczom.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź. Florida, Meloradio. Słuchajcie uważnie naszej anteny.

0: Andy Das i Carys w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Was na WhatsAppie Meloradia. Zadałam pytanie, co Wam dzisiaj nie wyszło, ale jest Jarek, zawsze się trafi taki, któremu wszystko wyszło i bardzo mnie to cieszy, bo właśnie tak napisał, że wszystko mu dzisiaj wyszło, słucha Meloradia, ja się bardzo cieszę. A jeżeli chcecie się dalej dzielić Waszymi przemyśleniami, no to zachęcam do nagrywania głosówek i wysyłania tekstówek. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

to BPM Keys, Obletka. Jesteś bardziej kreatywny, gdy rozwiązujesz czyjeś problemy niewłasne. Tak mówią ludzie mądrzejsi ode mnie i są przekonani, że myślenie za innych ludzi poprawia zdolność do rozwiązywania tych problemów, a nawet sprawia, że jesteśmy bardziej dojrzali emocjonalnie. No tak, tak, jasne. Po prostu lubimy słuchać o problemach innych. Nie oszukujmy się, Candy Night to teraz we Free Fire.

0: Jak ja się cieszę, że to znowu zagościło na naszych playlistach. Bausa, Magnetic, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. A myślę, że tej nocy to warto sobie wybrać się na romantyczny wypad i patrzeć
1: tak,
0: w niebo.
1: Tak, i patrzeć w niebo. Słuchajcie, będzie się działo naprawdę rój meteorów. Będą spadające gwiazdy, będzie pięknie.
0: Pomyślcie życzenia. A już o 15 zagramy! Where is my husband? Ray, David Guetta, Hype Atom. I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.

Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
9: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
10: Na początek matury już wiadomo, że kilkunastu osobom unieważniono egzamin z polskiego za wniesienie telefonu, kilku za ściąganie. Będą mogli przystąpić do egzaminu za rok. Światowe linie lotnicze zlikwidowały 2 miliony miejsc w majowych rozkładach lotów, informuje brytyjski dziennik Financial Times, a to z powodu obaw, że o spadek dostaw paliwa lotniczego. A tej nocy warto obserwować niebo, bo rozbłyśnie rój meteorów, mówi Tomasz Banyś z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
11: Zanim samą kometę będziemy mieć szansę ponownie oglądać, tak co roku oglądamy drobiny, które pozostawiła po sobie. Te drobiny skalne wpadają w atmosferę, w związku z czym długie ślady rysują się na niebie.
10: A to daje efekt spadających gwiazd.
9: Mamy godzinę 15 i zajrzymy na maturę z matematyki. Bardzo się stresowałam kiedyś, ale nie ma czego. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Where's my husband? Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Where's my husband?

Perdona me, ależ słonecznie we wtorek. Mamy początek maja, a to oznacza jedno. No dobra, dwie rzeczy. Majówkę, która mam nadzieję, że była super. I matury. Jak tam maturzyści? Matura z matematyki. Jak wam poszło? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Ja mam tutaj takie przygotowane działanie matematyczne. 100 plus 100 to szybka kasa od Meloradia, bo to dwie szybkie stówki od naszej stacji specjalnie dla was. Jeżeli macie ochotę na trochę gotówki, to wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl i zaskoczcie nas, na co byście chcieli 200 zł. To może być dosłownie, dosłownie wszystko. Zaskoczcie nas. Win, Gibbs, to teraz Meloradio. On and On, Sub Focus, to za moment.

Podkręcamy tempo On and On i Sub Focus w Melo Radio, a za chwilę zagramy wam Eli Oaksa i Breaking Dishes. Na pewno kojarzycie ten numer doskonale i na pewno wiecie, że w oryginale ten numer wykonywała Rihanna. Zagrajmy dla przypomnienia. Jak ja ją kocham i nie mówię wam tego bez powodu, bo ostatnio zielona aplikacja do słuchania muzyki policzyła, kto jest najchętniej słuchanym artystą. I tak wyszło, że na czwartym miejscu znajduje się Rihanna właśnie, mimo że nie wydała nic od paru lat, ale zaczynam rozumieć, dlaczego tego nie robi. W zasadzie też na jej miejscu bym chyba nic nie wydawała, jeżeli byłabym nadal najbardziej, albo przynajmniej jedną z najbardziej popularnych artystek na świecie, nie wydając nic. Breaking Dishes to teraz. Hey.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalii.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Francisco.
1: Ile wspomnień? The Sound of San Francisco we Freak Fajcie. Obiecałam wam temat, jakimi jesteście ludźmi, jeżeli robicie listę zakupów na papierze, i okazuje się, że to jest fantastyczna cecha, bo to świadczy o tym, że jesteście uporządkowani, lubicie właśnie być zorganizowani, jesteście inteligentni, wspaniali. Bardzo dobrze, bo ja już się bałam, że to świadczy o tym, że się starzeję i nie pamiętam, co muszę kupić. New Religion, Bebe Rexha, Faithless, Melo Radio, Kisses Back, Matthew Koma, to za moment.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. I świetnie, że ten numer akurat się trafił na finał godziny 15. Bo chyba się szykuje takie lato, Ula.
1: Mhm, tak, szykuje się bardzo gorące lato, a w newsach powiem, jakie będą najbliższe dni. No trochę letnie.
0: Letnie? Trochę? Chyba bardzo. Ale posłuchajcie koniecznie Uli.
2: A już o 16 zagramy
0: Galaxy Kungs. I tak wam zagramy punktualnie o 16.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
16: masz. Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
17: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
18: Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon. Zapraszam. Do Poznania powróci cykl koncertów Na Falach. W tym roku odbędą się w lipcu i w sierpniu nad Jeziorem Strzeszyńskim oraz nad Maltą na Polanie Harcerza. Zagrają m.in. Oskar Cyms, Mary z Polski i Roxy Węgiel. A dzisiaj możecie wybrać się do kina na film Diabeł ubiera się u Prady 2. Miranda Priestly walczy ze swoją byłą asystentką Emily. Konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej. Film zobaczycie dzisiaj o 20.20 w Heliosie. A jutro warto wybrać się do Teatru Nowego na spektakl I dlatego nie masz męża. To krótka instrukcja, jak nie rozmawiać z własną matką lub córką. Spektakl zobaczycie jutro i w czwartek o 19.30 w Teatrze Nowym w Poznaniu.
17: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
20: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
21: Nocna prohibicja w Ełku na Mazurach wejdzie w życie 14 maja. Alkoholu nie kupicie tam od 22 do 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Coraz młodsi mają choroby serca, alarmują lekarze, mówi wiceminister sportu Piotr Borys.
22: Spada wydolność krążeniowo-oddechowa i mówienie również według ekspertów o tym, że jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
21: We wrześniu ruszą ogólnopolskie badania zdrowia dzieci i młodzieży. No to jeszcze sprawdzimy pogodę na najbliższe dni. Ma być ciepło do 27 stopni, no ale deszczowo. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Niespokojnie w pogodzie może być tej nocy.
20: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a ja wam zdradzę już za moment, jak wygląda szefowa sklepu z Kolima. Galaxy Kungs, tak pójdziemy w 16. I Gaduciuk, cześć, witajcie.

My Heart, Benassi Bros. Tak się podkręca tempo we Frequencie. 11 minut po 16. Skolimuś, to jest nasza ulubiona postać, to jest król latino, to jest disco polowiec taki właśnie latynoski, bo on chyba nie lubi, jak się tak o nim mówi, piosenkarz, trochę też influencer i na pewno wiecie, że on ma po prostu milion biznesów. I ostatnio pokazał szefową swojego skolimowego sklepu i jest nią jego babcia. Czy to nie jest urocze, że rodzinny biznes? Piękna sprawa na mloradio.pl, zobaczycie, jak babcia wygląda. A ta strona się przyda, bo za chwilę czy coś ci dzwoni, a tam odnośnik do WhatsAppa.

0: Nie kimi nasz, tak podkręcamy tempo.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Jak co wtorek bawimy się w Czy coś ci dzwoni? Ja wam gram jakiś stary dźwięk, a wy zgadujecie przez WhatsAppa Meloradia, co to za dźwięk. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiaj do wygrania torba i pomadka, moi drodzy. I od razu podpowiem, że to jest dźwięk mojej młodości. No, może bardziej dzieciństwa. Aha. Jeżeli wiecie, to wbijajcie na meloradio.pl. Przyjmuję głosówki i przyjmuję tekstówki. Czy mogę jeszcze raz zagrać ten dźwięk? No dobra. Och, już spływają odpowiedzi. No ja mam nadzieję, że dobre. Ja nie dam rady, mi sama nóżka lata normalnie. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy do wygrania torba i pomadka. Powodzenia.
1: Czy coś ci dzwoni?

0: w Meloradiu. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni, my wam gramy stare dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego przez WhatsAppa Meloradia. Ja przypomnę. Słuchajcie, nie jest to koszykówka. Znaczy, jest, ale nie o to chodziło. How does it feel po angielsku? W ogóle bardzo ładne pytanie. To też jest zła odpowiedź. Na szczęście przyszła głosówka od K. K jak kochać.
1: To jest na bank High School Musical. Na bank. Zac Efron na bank.
0: Forever, oczywiście. Brawo!
2: Czy coś ci dzwoni? Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterie na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
14: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. O reklamie. to promocja. Wbijaj na

Taki mały ja. Podkręcamy tempo w Meloradiu i właśnie przeczytałam, że warto ucinać sobie drzemki. Jest to bardzo, ale to bardzo zdrowe. Takiego zdania są ludzie mądrzejsi ode mnie. I okazuje się, że spanie w ciągu dnia, oprócz tego, że jest zdrowe, to pozwala nam zachować zdrowy mózg, więc teraz nikt wam nie będzie wmówił, że wy jesteście leniwi, tylko że dbacie o wasz drogocenny umysł. Rumors, Thomas Gray, to teraz Meloradiu.

0: Jak ja lubię to trio Awake Tonight w Meloradiu. Matura z matematyki to jest rzecz straszna, budzi grozę. Ja pamiętam, jaki to był stres, zupełnie niepotrzebny.
1: Absolutnie tak, zwłaszcza, że wielu maturzystów jest zadowolonych.
0: No i pięknie, o tym będzie w newsach Meloradia.
2: A już o 17 zagramy
0: Waterfalls, James Hype. Numer zagramy wam punktualnie o 17.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Co jest grane w Poznaniu?
2: Urszula Salamon, zapraszam. 19 czerwca rozpocznie się Pyrkon. To jeden z największych w Europie festiwali fantastyki. Potrwa do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To wydarzenie, którego nie może przegapić żaden miłośnik gier, filmów czy komiksów. 16 maja z kolei czeka nas Noc Muzeów. Co roku tysiące poznaniaków i turystów wyruszają w miasto, by odkrywać sztukę, historię i naukę w sposób, który na co dzień nie jest dostępny. W akcji weźmie udział większość poznańskich instytucji kultury i nauki. I wracamy do czerwcowej kartki z kalendarza. Odbędzie się wtedy Festiwal Malta. Teatr spotyka się tu z muzyką, tańcem i filmem. Do Poznania przyjadą znani artyści z Polski i świata. Festiwal rozpocznie się 21 czerwca.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Pożar traw wzdłuż szlaku kolejowego Katowice-Wrocław. W akcji bierze udział około 30 zastępów Straży Pożarnej, dwa samoloty i śmigłowiec gaśniczy. Teraz pociągi na tej trasie jeżdżą wolniej. Umowa w sprawie SAFE coraz bliżej. Polska ma być pierwszym krajem Unii, który podpisze ten dokument. Oficjalna uroczystość w piątek rano w Warszawie. Matura z matematyki już napisana, trwała 3 godziny. O pierwsze wrażenie maturzystów z Grajewa na Podlasiu pytał Michał Dzienyński.
5: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
6: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
7: Ale w sumie widzę, że humory macie.
8: No, a co mam płakać?
6: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
4: Jutro pisemny język obcy, koniec maturalnego maratonu pod koniec miesiąca.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a Freeze podobno unika podatków. To nie są moje słowa, o tym pogadamy już za moment. Waterfalls, James Hype, tak zaczynamy. Iga Dudziuk, cześć!

0: Ja to lubię się pobujać do tego. Ale Farben, You Not Us, Music Is My Best Friend, czyli Plalala, Please Tell Rosie. Czy kojarzymy Freeza, influencer i milioner? Skupmy się na tej drugiej części. Ostatnio Karol pomocy, słuchajcie, rozmawiał ze Stanowskim i tam padły zarzuty, że temu panu nie po drodze z podatkami. YouTuber chwalił się założeniem fundacji rodzinnej, dzięki czemu de facto nie płaci części podatków. Jego linia obrony brzmi tak.
1: Ale słowa padły.
2: Źle padły, za duży skrót myślowy. No.
0: Skrót myślowy.
2: Za duży.
0: Już wiem, kim się inspirował. Nami, kobietami i naszym skrótem domyśl się.

Maron Hofstadt, One Night of Love, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie Firkwajtu. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zabrał z hotelu małego mydła albo jakiegoś drobiazgu. Tak myślałam. Okazuje się, że jest lista zakazanych rzeczy do wzięcia sobie z hotelu. Ręczniki, szlafroki, suszarki do włosów czy dekoracje to nie jest, słuchajcie, prezent. A my o tym zapominamy i często zdarza się Polakom wziąć te rzeczy do domu. Oj tam. Jakoś te wakacje all inclusive muszą się przecież zwrócić. Boys, sing,

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Beautiful! A ja wam udowodnię w tej godzinie, że warto mieć wspólne konto z partnerem. Brzmi absurdalnie, ja wiem, ale jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

I teraz wyobraźcie sobie, że słuchacie tego kawałka Lato od Bryskiej, siedzicie ze znajomymi, pijecie soczki różne. Fantastycznie. Zajęty, nieobecny, ukrywający telefon i uwaga, skrywający finansowe tajemnice. Te wszystkie rzeczy są rzekomo oznakami niewierności. Ja to bym się skupiła w takim razie na tych finansach. Ukrywanie wyciągów bankowych czy wymyślanie wymówek dotyczących wydatków mogą świadczyć o tak zwanej finansowej zdradzie. Ja, słuchajcie, mam rozwiązanie na ten problem. Panowie, proszę się skupić. Oddajcie nam dostęp do konta bankowego, a my znajdziemy już sposób na wydawanie tych pieniędzy, oczywiście w sposób publiczny. No bo przecież kurier będzie przychodził, to facet będzie wiedział, więc nie będzie żadnej zdrady. Nie dziękujcie. Felix Jenka Skada.

0: Wanna Go Home, Meduza w
1: Czy ty mnie smyrnęłaś nóżką?
0: Nie, to chyba Karolina cię smyrnęła nóżką. Nie mam takich długich nóg, ale dziękuję.
1: Ja doceniam, tak czy siak. 18 zaraz. Ja mam wrażenie, że majówka się przedłużyła. Jest
0: Zgadzam
1: tak gorąco,
0: się.
1: Że po prostu klima
0: to
1: w studiu...
0: To ja.
2: A już o 18 zagramy.
1: Klima nie pomaga, Jazzy, kędnaje.
0: Kędyna A.
1: Czekaj, bo gorąco.
0: O, ja już wychodzę w takim razie. Ojejku,
1: buziaki. Ale daj jeszcze buzi.
0: Mam, tak. Mua.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: A, dokąd lecisz, Biedronko?
6: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
5: A co to za sklep?
6: To sklep ogród. Mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
5: Kumam.
7: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
8: Mamo, one latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Koniec utrudnień na kolejowym odcinku Katowice-Wrocław. Strażacy opanowali pożar traw wywołałego prawdopodobnie iskry spod kół pociągu. Co można zrobić, by nie płacić za parkowanie? Kierowcy mają różne pomysły, zazwyczaj nieskuteczne. W imieniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach mówi Barbara Szumilak.
2: Przyklejenie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
1: Urzędnicy zaznaczają, że takie próby są skazane na porażkę, bo kierowców wyłapują kamery monitoringu. No to jeszcze piłka nożna. Kylian Mbappé krytykowany za wczasy na Sardynii. Chodzi o to, że wyjechał kilka dni przed meczem z Barceloną. Zdaniem kibiców powinien skupić się na leczeniu kontuzji.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18, słuchajcie, za oknami gorąco. Majówka się zdecydowanie przedłużyła, no i mi to bardzo odpowiada, więc ja wam też bardzo gorąco zagram, tak żeby wpasować się w ten klimat, którego mamy za oknem. Kashmir i Ultra Love, ten numer na pewno się pojawi, Cyrilli Stumblin też będzie, a zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Kaszmir w Melo. To Ultra Love. 9 minut po 18. No a za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie, bo będę czekał tylko 5 sygnałów. I ani jednego więcej, na 2 stówy niech wam nie przelecą obok nosa. A to Kizej Bledka, Taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Ale niegrzeczna, ale zadziorna jest ta nasza Riri. To ASDM w Melo 18.18 na zgarach i to chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. ASDM to najwyżej po 22. No i właśnie w tym momencie wybrałem numer do Patryka, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy 5 sygnałów na to, żeby to się wydarzyło, ale najpierw musi się wydarzyć ten pierwszy. No i trzymam kciuki, że się wydarzy. No, całe szczęście, linie się odblokowały. No to czekamy 5 sygnałów, liczymy do 5. Dzisiaj motora z matmy, więc można poćwiczyć. Czy się uda?
1: Halo.
0: No i udało się już po pierwszym. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Cześć, witam.
0: No cześć, słuchaj, 200 zł. 200 zł, na co byś się wydał, gdybyś je dostał od Melo, powiedz nam.
1: No, w sumie tak jak napisałem, na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc udałoby się tutaj zainwestować, zwłaszcza, że no niestety no zepsuła się, tak? Więc no, trzeba by było coś włożyć w samochód w końcu. No i padło na klimatyzację.
0: Sprawdzam prognozę pogody 22, 23, 25, no to klima się przyda, no ale przyda się też hajs. I od tego masz Melo Radio. Tak. Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję. No.
0: I zanim ci chłodek z auta powieje, to mam nadzieję, że ty przywiejesz się do bankomatu, leć, wypłacaj hajs. Szybka kasa od Melo Radia.

0: How Does It Feel? Kiedyś to było Blue Monday od grupy Above i Beyond, no a teraz to Dub Dogs i nowa wersja tego kultowego hitu. 28 minut po 18. Pychu z tej strony, siemano. Słuchacie Meloradia, no a w tej godzinie poświętujemy jeszcze na pewno urodziny. No bo jedna z gwiazd je dziś ma. Jaka? No to się okaże jeszcze do 19 na pewno. Meloradio!
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

99,4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zamkniętego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Meloradio. Tylko w Meloradio.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
6: No tak.
5: A teraz jedziemy do Faktory.
6: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
0: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
5: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Po reklamie.

Come Around Again, Armin van Buuren w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19, a 30 lat minęło jak jeden dzień, można by było powiedzieć. No, trudno w to uwierzyć, ale 30 kończy dziś młody Whitechorn, ale dalej ma wakacyjny vibe, jakby tych lat miał 18. Jak nie słuchaliście jego najnowszej epki, no to warto to nadrobić, bo mocno pachnie wakacjami. No zresztą jest to specjalista od wakacyjnych sztosów, o co roku przecież ten numer. Przypomina, że lato nadchodzi. Whitechorn, 100 lat, no i gramy. Hymn każdego jednego lata. To Kalifornia i White 2115. Słuchacie Meloradia.

0: Chyba, że z tobą. To modelki w Melo jeszcze przed 19. W różnych miejscach nas słuchacie. Maciek z Poznania na WhatsAppie napisał, że pozdrawia z taksówki. No to ja wam po 19 zagram tak wam i wszystkim innym, żebyście mieli fajne podróże.
1: A już o 19 zagramy
0: Akcent Sira i Misza Miller. Będzie nowa wersja wielkiego hitu Kylie. To na sam początek 19 w Melo Radio.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i...

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Idę w Melo.
2: Na zgrach już punktualnie 19, ale mam dla was sztosy w tej godzinie. Będzie Kygo, Kality, Griffin z hitem Save My Love, LMFAO i Parter Akantem też wam zagram. Zacznę od obiecanego numeru Don't Leave Kylie, tak? Chance Sira i Misha Miller.
1: Melo Radio. Idę w Melo.
2: A ja jestem Pychu, siemano. No i w tej godzinie też ktoś z was zgarnie wlotki na Sunrise Festival.

Kygo w Melo Radio. To Save My Love. A za chwilę będzie szansa na to, żeby zgarnąć wejściówki na Sunrise Festival. A już teraz Sanach i Melodia.

0: The Colors i Heavy Metal Love. Słuchajcie Meloradia. A teraz czas na coś, na co wiem, że czekacie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Wiem, że czekacie, no bo piszecie, kiedy wejściówki, kiedy one będą, no to czas na to, żeby je rozdać. Sześć gorących scen, gorący klimat, no bo sam środek lata, Kołobrzeg, najlepsi DJ-e na świecie. No i wy, to nie opowieść, to się może stać faktem. Mamy dla was wlotki na największy w Polsce festiwal muzyki elektronicznej, a mowa oczywiście o Sunrise Festival. Na miejscu będą m.in. tak, Sigala, Billie Jilly, Scooter, Afrojack, no i mógłbym tak jeszcze wymieniać, ale możecie być też wy, no bo mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Jeśli chcecie się na nim pojawić, no to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. No i dajcie mi znać, jak krzykniecie, kiedy okaże się, że wygrywacie wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Najbardziej kreatywny krzyk nagrodzę. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z

0: 27 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No i mam dla was wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli tak, jak już byście wygrali te wlotki. Liczyłem na waszą kreatywność i się nie zawiodłem, ale niestety mogę nagrodzić tylko jedną osobę z was. No to Kacper, jak ty krzykniesz, kiedy się dowiesz, że wlotki polecą do ciebie?
1: O mordę! Pychu, jedzie ze mną?
0: A ja już swoją wlotkę mam, ale ty możesz zabrać kogo tylko chcesz. Na pewno wielu chętnych się teraz znajdzie. Kacper, właśnie w tym momencie wygrywasz podwójną wlotkę na Sunrise Festival, ale jeżeli wam się nie udało, to spokojnie. Jutro kolejna szansa i tych szans będzie naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. A do 20 pojawi się na playliście Meloradia gość, który na Sunrise Festival wystąpi. Oliver Heldens, jego Out of Love na pewno wam zagram.
2: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, która

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11...
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Kiedyś Out of Touch, teraz Out of Love, to Oliver Heldens i Wybert w Melo, tak podkręcamy tempo. Pogoda taka, że ochłoda się przydaje, zdecydowanie. No ja nie wiem jak wy, ale od początku majówki, no to zdecydowanie jeden lód musi wlecieć na ochłodę dziennie. Na Andziex chyba podobnie, no bo ona choć żadnej firmy nie wspiera, nie promuje, no to sama się wzięła za produkcję lodów. No bo niedawno obiegły w sociale informacje, że Andziex zrobiła, uwaga, lody z mleka ze swoich piersi, z karmienia dziecka. No mam nadzieję, że wy jednak mieliście w te dni wolne, lepsze wybory. Topik, Shimza i A7S, Missing You, to nowość na antenie Meloradia. Mam nadzieję, że ono wam się spodoba, no bo jest bardzo mocno wakacyjna.

0: Hicior idealny na to, co mamy za oknem. Piękna pogoda, no i Summer's Back, Alok i Jess Glyn w Melo jeszcze przed 20, a po 20 też będzie fajnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Thomas Gray i jego Rumors. Od tego numeru rozpoczniemy 20, zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
12: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.

0: Melo Radio Poznań. Idę w Melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. Ile dobrej muzy mam dla was w tej godzinie. Będzie Gibbs i jego winy, Sean Baker i Gif. Ten numer na pewno wam też zagram. A zaczynamy od gwiazdy tegorocznego Tomorrowlandu, Thomas Gray i jego Rumors. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Alex Lamury, Chi Marin to Forever and a Day w Melo, 15 minuty po 20, 133 tysiące złotych. Tyle do zapłacenia ma rekordowy gapowicz w Krakowie. No słuchajcie, jeździ od kilku lat komunikacją miejską, no i nie kasuje biletów, a jego dług ciągle rośnie. No ale wy nie idźcie tą drogą, jak 200 potrzebujecie na przykład na, nie wiem, miesięczny, 3-miesięczny, no to po taką szybką kasę na meloradio.pl się zgłoście. My tam taki hajs rozdajemy, totalnie za free, możecie go zgarnąć. Meloradio.pl, tam więcej szczegółów. Ladies and gentlemen.

Michel Schulte i Rehab w Melo, a Rehab już 1 sierpnia na Red Stage wystąpi na Sunrise Festival. To największa w Polsce impreza muzyki elektronicznej, no i wy możecie tam być, zobaczyć na żywo 6 scen, piękne krajobrazy, no i usłyszeć mega muzę. Melo Radio ma dla was bilety, słuchajcie, po godzinie 18:00, masę tych wlotek jeszcze dla was mamy. Fisher i Townsend I, to nowości w Melo. Melo Radio.

taki klasyk. Wieczorową porą grawamy Melo Radio. Daxos i Barbra Streisand w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut. Zostało nam do 21, a wy gdzie o tej porze, już po zachodzie słońca, jak jest ciemno, słuchacie Melo Radio? Dajcie mi o tym znać, gdzie my się teraz łapiemy. Czy jesteście gdzieś w trasie? A może jesteście w pracy? A może w domu gdzieś podsłuchujecie w kuchni przygotowaniu kolacji? Dajcie mi o tym znać. Jestem mega, mega ciekawy, gdzie my się teraz łapiemy. No i przede wszystkim chcę usłyszeć wasze piękne głosiska. Dajcie mi znać, że nie jestem tutaj sam, że jest ktoś po drugiej stronie. Czekam na wasze głosówki. No, odnośnik do naszego WhatsAppa, na którego nagrywać głosówki możecie, znajdziecie na meloradio.pl. A ja do wszystkich waszych wieczornych czynności fajnie wam pogram. Daydream Affiliate i Playback to nowość w Melo Radio na naszej playliście, więc mam nadzieję, że ona wam się spodoba.

0: On Boss i Sewek, to Move Your Body. Jeszcze przed 21. słuchacie Meloradia. A gdzie go słuchacie? Cały czas czekam na wasze głosówki. Dajcie mi o tym znać. Czekam na nie na meloradio.pl. Odnośnik tam znajdziecie na WhatsAppa. No i na WhatsAppie możecie mi je dostarczać. Za najlepsze będę miał melomerczy, torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. A na pewno po 21. trafią najlepsze hity.
1: A już o 21. zagramy
0: Taylor Swift i Eli Oaks. Ten duet wpadnie z numerem Opalite, to punktualnie o 21:00. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o 12:00.

0: Reklama. Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: słuchaj na 96 i 99,4 FM. Idę w Melo.
1: Na zegar już dobija 21, to jest Melo Radio. A gdzie wy teraz Melo słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Patti?
2: Właśnie podjechałam do drugiej pracy, skończę gdzieś koło 3 nad ranem i znowu będę z wami wracać.
1: Ale spokojnie, my zapewnimy najlepszą playlistę ever. Felix Jedni Kaskada, Boy You Turn Me. To na pewno w tej godzinie będzie Alan Walker i Faded, a zaczynamy od Taylor Swift i jej hitu Opolite. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Nowość od modelek i włodarskiego. Lubię cię jak lato w Meloradiu. No te dziewczyny jakby miały pisać maturę, to z melanżowania na pewno by miały 100%. Właśnie, a propos matur, dajecie mi znać na WhatsAppie Meloradia, że wy się szykujecie, no bo w sumie najtrudniejsze to już za wami, czyli polski i matematyka. Teraz czas na angielski. No to ja stwierdziłem, że skoro matura z angielskiego, to ja wam zrobię trochę korepetycji. No i zagram tak po angielsku właśnie. Olivia Adams i Stranger. To za chwilę w Melo, Sony Federa i Think About Us również, a teraz Under Control. To Calvin Harris, Alesso i Hearts. A wszystkim, którzy jutro mają maturę z Angola, trzymam kciuki.

0: Szał, Steve Mello. To Won't Forget You. To już dobrze znacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my nie śpimy nie tylko w weekend, ale też w tygodniu. Szukamy dla was najlepszych muzycznych nowości. No i czas na angielski duet Prospa. Panowie stworzyli numer, który ekspresowo stał się wiralem w internetach. No i będziecie mogli go usłyszeć na żywo. No bo chłopaki w sobotę zagrają w Warszawie. No może jest to fajny pomysł na weekend w stolicy. A wcześniej nie w sobotę, bo już teraz ich numer w Melo Radio. To Free Your Mind.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

0: Ale się klimatycznie zrobiła. Hanima i Joji to Beautiful w Melo. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22, a wy pamiętajcie o tym, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę od Melo Radia. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. No wiem, że maturzystom się przyda. Wczoraj Krzysiek 200 zgarnął.
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: No to Krzysiek na kremówki na pewno pójdzie, a gdzie wy pójdziecie albo co zrobicie za 200 od Melo Radia? Dajcie nam o tym znać. Meloradio.pl, tam się po szybką kasę zgłaszacie. Tripsy Kubańczyk. Oni już teraz to ostatni raz zatańczysz ze mną.

Justin Bieber i Nicki Minaj, numer, który ma 14 lat, ale przez Coachella stał się znów ogólnoświatowym hitem. No i nawet czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl na ten kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj kończą nam 21. 22 już za chwilę wbije na wszystkich zegarach w całej Polsce.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i Festival.

0: Reklama.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj